jeszcze gęsi kroczą ku mnie. W ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które tu mnie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

name.

me, are you with me?

Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w audycji Za kurtyną uśmiechu. Ale wcześniej chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Gabi i Darka oraz resztę naszej ekipy Radia Larmo, jak również i słuchaczy, Boże, jak również i przyjaciół, oczywiście słuchacze Was też bardzo serdecznie pozdrawiam.

Kochani, przechodząc do dzisiejszej naszej audycji, często gdy ktoś pyta, jak tam leci u Ciebie, a co słychać, odpowiadamy zazwyczaj, a dzięki, w porządku, jakoś leci i w biegu posyłamy uśmiech. No mijamy takich ludzi codziennie, powiedzmy na ulicy, w drodze do pracy, siedzimy z nimi przy jednym stole, rozmawiamy, często jest to ktoś, kogo bardzo dobrze znamy, rodzina, rodzice, dzieci albo odwrotnie, osoby, które są zawsze uśmiechnięte, tryskają wręcz energią, są pomocni, są to też ludzie sukcesu, idealni rodzice, świetni znajomi, kochający dzieci, ale co kryje się za tą fasadą perfekcji uśmiechu? No właśnie, nierzadko kryje się walka z samotnością, lękiem, przytłaczającą codziennością i właśnie dzisiaj chciałabym zaprosić Was do rozmowy o tym, dlaczego tak trudno nam przyznać się do słabości, gdy uśmiech staje się naszą jedyną tarczą. Chciałabym porozmawiać z Wami i zapraszam do rozmowy o ludziach, dla których uśmiech stał się, no powiedzmy, maską chroniącą przed światem.

0: Kochani, zgodzicie się ze mną, że życie pisze różne scenariusze, w których śmiech i płacz idą ze sobą w parze, przeplatając się z sobą. Ja tutaj mówię o ludziach, którzy pomimo przeciwności losu znajdują siłę wewnętrzną, by wyjść do świata z podniesioną głową. Często mijamy takich ludzi na ulicy, a bardzo często, jak wcześniej wspomniałam, znamy ich z bliskiego otoczenia, albo są z rodzinnego życia, o tak bym to nazwała. I są to uśmiechnięci na zewnątrz ludzie, ale w oczach czasami można dostrzec smutek czy niespełnione marzenia, ale tylko i najczęściej oni sami o tym wiedzą, bo takich ludzi jak mówię, znamy chyba wszyscy, na pewno ktoś tam po drodze waszej życiowej spotkał taką osobę. I wydaje się, że życie takiego człowieka, który uśmiecha się na zewnątrz, jest zawsze wesoły, radosny i tak dalej, jest usłane różami, bo na przykład mają też wszystko, mają pracę, zdrowie, rodzinę, przyjaciół. Jednak kiedy wracają do domu, ten uśmiech znika i zastępuje go przytłaczające poczucie pustki, samotności i lęk. Lęk nieuzasadniony, lęk, który powoduje, że trzęsą się ręce, że cierpi się na bezsenność i lęk, który w ogóle nie ma jakby takiego przełożenia na to, co się dzieje w danej chwili, tylko co może się wydarzyć. Gdzieś tam w tej głowie to siedzi i psychologowie nazywają to zjawisko depresją maskowaną albo paradoksalnie uśmiechniętą. Dotyka ona właśnie ludzi, którzy perfekcyjnie ukrywają swoje cierpienie, często po to, by na przykład nie obarczać bliskich swoimi problemami i lękami lub sprostać presji otoczenia, bo kochani, przyznajcie, że dużo osób ocenia innych po prostu po zewnętrznym zachowaniu, nie wspomnę już o wyglądzie. Pewną osobę, która dotknęła pewną osobę, Boże, pomalutku, Agnieszko, pewna osoba, którą dotknęło ten rodzaj depresji, mówi o sobie tak: mój uśmiech to tarcza, kiedy mówię wszystkim, że wszystko jest w porządku. Czuję wtedy ulgę, bo nie muszę nikomu tłumaczyć, jak bardzo jestem zmęczona życiem, jak bardzo jestem zmęczona pracą. Od lat walczę z bezsennością i z beznadziejnością mojego życia, ale idąc do ludzi, zakładam maskę wymuszonego często uśmiechu, mówiąc do siebie, bo tak trzeba. I takich historii, kochani, jest znacznie więcej, a za chwileczkę o innych.
1: Blizną zaszyty. Dla wszystkich walczących.

Tak, piękne te piosenki moim zdaniem, bardzo takie nadające sens tej audycji i temu, co się chce właśnie pomalutkim, malutkimi kroczkami zmieniać w swoim życiu. Wszyscy dostajemy w sumie od życia podgórkę. Może to być choroba, rozstanie, samotność, utrata pracy, czasem nawet drobnostka, która burzy nam wewnętrzny spokój. Ale to, te momenty, jakby to nazwać, to są właśnie takie momenty, w których uśmiech wydaje się czymś naprawdę nierealnym. Ale to właśnie wtedy ten uśmiech przez łzy staje się naszym największym orężem, bo przyznajcie kochani, prawda jest taka, że w życiu nie chodzi o to, aby unikać burzy, ale chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. Świadczy o tym historia pewnej mamy, 30-kilkuletniej kobiety, zawsze pełna energii, zawsze uśmiechnięta, można powiedzieć dusza towarzystwa. Kiedy odbierała dzieci ze szkoły, żartowała z nauczycielami, rozmawiała z innymi rodzicami, po prostu wesoła, jak to się mówi, kobieta. Niewielu wiedziało, że mierzy się, z czym się mierzy po powrocie do domu, bowiem przez miesiące walczyła z ciężką chorobą i ogromnym bólem, dbając jednocześnie o to, aby dom był bezpieczną przystanią, jej największym motorem do działania były dzieci, był syn i córka. Wieczorem płakała w poduszkę, kiedy nikt nie widział, ale o poranku zawsze zakładała swój promienny uśmiech, serwując dzieciom śniadanie. Wiecie co, kochani, ja myślę, ten uśmiech to nie był kłamstwem. Ja myślę, że był taką tarczą i obietnicą w stosunku do swoich dzieci, że okej, wszystko jest w porządku, wszystko będzie dobrze. Dziś na szczęście choroba jest w odwrocie i jak mówi bohaterka tej historii, to właśnie te trudne dni nauczyły ją doceniać każdą wspólną chwilę spędzoną z rodziną, czy znajomymi, czy przyjaciółmi jeszcze bardziej. A ja pięknie witam Piotrka, a później Gabi i Darię. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie.

Witam pięknie na konsolce pozdrowień Piotrka. Witaj Piotrku, Piotrek pisze. Witam serdecznie prowadzącą audycję Agnieszkę i wszystkich słuchaczy. Dla mnie za kurtyną uśmiechu to trochę jak z fotografią. Na zdjęciu wszyscy się uśmiechają, a chwilę wcześniej ktoś się z kimś pokłócił albo miał ciężki dzień. Dlatego staram się pamiętać, że każdy niesie swój własny bagaż doświadczeń. Pozdrawiam wszystkich i życzę dużo szczerych powodów do uśmiechu. No proszę, jak pięknie. Piotrze, no cóż, masz rację z tą fotografią. Wszyscy się uśmiechają, ale nikt nie pyta, co działo się chwilę wcześniej. A w sumie to każdy z nas, tak myślę, idzie przez życie z takim niewidzialnym plecakiem, do którego przez lata pakuje swoje radości, smutki, sukcesy i porażki. I masz rację, Piotrze, że dla jednych jest to lekkim doświadczeniem, ale dla innych ogromnym ciężarem. Dziękuję Ci pięknie za te mądre słowa i pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę Ci pięknej niedzieli i fajnie, że jesteś tutaj z nami.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Witam pięknie Gabi i Darka, witajcie kochani, a Gabi i Darek piszą, jesteśmy Agnieszko, bardzo się cieszę. Słuchamy Ciebie i tego, co masz do powiedzenia, bo jak to mówią, mądrych i przemyślanych słów warto posłuchać. Zawsze można się czegoś dowiedzieć albo usłyszeć, że jest ktoś, kto myśli podobnie jak my. No proszę. Słusznie mówi się śmiech przez łzy. Każdy zna takie sytuacje ze swojego życia. Tak, Gabi i Darku, co ja mogłabym jeszcze dodać? Na pewno słusznie zauważyliście, że nasze życie to często prawdziwy śmiech przez łzy, ale czasem po prostu nie pozostaje nic innego, jak pracować nad tym stanem i nad tymi trudnymi chwilami. Nie żeby je obrócić w żart, bo to bywa na początku bardzo trudne, ale starać się podejść do nich z ogromnym dystansem. Ja bardzo Wam dziękuję za to trafne określenie właśnie, podsumowanie sensu tej mojej dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. A ja Wam życzę, żeby ten śmiech przez łzy u Was i u Was, kochani słuchacze, wynikał z radości. Z radości. Czasami, wiecie, jak się człowiek śmieje, to płyną aż łzy, tak? Ja Wam tego życzę, nie jakichś tam smutnych, trudnych chwil. Życzę Wam pięknej niedzieli, Gabi i Darku, i bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że jesteście.
3: Monday night, and I feel so low. Yes, they count the hours,

Kochani, paradoksalnie czasami najpiękniejsze historie rodzą się w bólach i trudach, wymagając od nas uśmiechu wbrew wszystkiemu. I mówię o tym historia pewnego przedsiębiorcy, który prowadził firmę budowlaną, zatrudniając kilkunastu zaufanych ludzi. Niestety seria niefortunnych zdarzeń, nieuczciwi kontrahenci sprawiły, że stanął na skraju bankructwa. Stracił oszczędności życia, ale wychodząc do pracy musiał zachować zimną krew, by załoga nie straciła wiary w wypłaty i przyszłość. Dzisiaj wspomina, że to był najtrudniejszy czas w jego życiu. Ukrywanie łez, bezsilności i stresu pod profesjonalnym uśmiechem podczas rozmów z klientami. Boże, jakie to musiało być trudne, prawda? Ale on nie załamał się, podjął pracę na pół etatu, aby spłacić obowiązania i dziś stoi znów na nogach, jak to się mówi, i śmieje się, że te chwile uśmiechu przez łzy zweryfikowały również, kto jest jego prawdziwym przyjacielem. I popatrzcie, kochani, nasuwają się tutaj słowa, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie, prawda?

Pięknie witam Renatę, witaj Renato, dzień dobry, a Renata pisze, witaj Agnieszko, dla mnie ten temat jest trochę smutny. Zdarzało mi się mówić wszystko w porządku, kiedy wcale nie było w porządku. Myślę, że wielu ludzi ma podobnie, dlatego warto czasem zatrzymać się i naprawdę wysłuchać drugiej osoby. Ciepłe pozdrowienia dla całego radia. Podskryptum, czy Peter zapomniał o nas? Renato, witam Cię bardzo serdecznie i pozdrawiam bardzo serdecznie. I masz rację, że czasami druga strona powinna naprawdę wysłuchać tej osoby, która się boryka z jakimiś tam swoimi problemami. Ja zauważyłam, że często bywa tak, że wiele rzeczy nie mówi się swojej rodzinie, swoim bliskim, a nawet terapeucie, natomiast z łatwością przychodzi opowiedzenie swojego problemu związanego z dzisiejszą audycją osobie niezwiązanej z rodziną. Niezwiązanej, i ja naprawdę życzę, ja taką osobę mam, ja życzę wszystkim właśnie takiej osoby, do której można powiedzieć wszystko, nie ukrywając i nie zakładając tej maski sztucznego, w cudzysłowie, uśmiechu, żeby nie ranić kogoś innego. Aczkolwiek osoba, która to słyszy, na pewno, jeżeli jest dobrym przyjacielem, również będzie to na swój sposób przeżywała, ale myślę, że bardziej racjonalnie wytłumaczy stan rzeczy. Renatko, ja rozumiem, co czujesz, że czujesz smutek, bo to jest taki częsty mechanizm, że mówimy, jak coś się dzieje, tak, że wszystko w porządku, żeby po prostu, myślę, oszczędzić sobie i innym pytań, nawet gdy czujemy coś zupełnie innego i wiedz, że nie jesteś w tym odosobniona. A jeżeli chodzi o Petra, nie zapomniał o nas. No co ty? Peter teraz jest na urlopie, wypoczywa z małżonką, ładuje baterie, żeby potem do nas wrócić i przygotowywać dla nas właśnie te naprawdę piękne audycje. Także Renatko, jeszcze cierpliwości i Peter na pewno tam coś już będzie szykował i będzie dla nas prowadził audycję. A tymczasem niech sobie odpoczyta. Życzę Ci pięknej niedzieli. Pięknie Ci dziękuję za te mądre słowa. Pozdrawiam Cię raz jeszcze bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że nie będzie już... Nie chcę, żeby spotykały Cię takie sytuacje, że mówisz zupełnie innego, co czujesz wewnętrznie, czyli ten smutek, ten uśmiech, który pojawia się, załóżmy, na twarzy wtedy, kiedy naprawdę jest źle, a człowiek robi wszystko, żeby ktoś inny tego nie odczuł. Pozdrawiam pięknie, Renato.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Chciałabym teraz pochylić się nad osobami samotnymi i schorowanymi, nad ludźmi, których największym wyzwaniem każdego dnia bywa nie tylko walka z bólem, ale i z dojmującą ciszą. Mijam się z nimi, często mieszkają tuż obok nas, a kiedy pytamy, jak się czujesz, w odpowiedzi widzimy ten sam automatyczny uśmiech i słowa: a jakoś leci, dziękuję, dobrze. I to właśnie jest ta tytułowa kurtyna uśmiechu, za którą kryją się, no niestety, łzy, ból, strach przed kolejnym dniem i samotność. Samotność, która boli bardziej niż niejedna choroba. Warto wtedy zadać sobie pytanie, dlaczego schorowany człowiek, zamiast poprosić o pomoc, woli założyć tę maskę wymuszonego uśmiechu? No cóż, ja myślę, że odpowiedź jest prosta. Często to jedyny sposób, by na przykład nie być ciężarem.

teraz chciałabym przywitać się z Georgiem z Kelni. Dzień dobry, a Georg pisze, witam cię Agnieszko na twojej audycji. Co do dzisiejszego tematu, to znam ludzi, którzy zawsze się uśmiechają, mimo że w rzeczywistości cierpią. Nie chcą obciążać innych swoimi problemami. Nie zawsze to, co widzimy na twarzy drugiego człowieka, pokazuje jego prawdziwe emocje. Czasem za uśmiechem kryje się smutek, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Z zewnątrz wyglądają na szczęśliwych, ale w środku czują coś zupełnie innego. Uśmiechajmy się więc wzajemnie do siebie, to czyni dobrze, a tak w ogóle to uśmiech to zdrowie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, miłego dalszego wypoczynku. Dla naszych czasowiczów Gabi i Pytra podpisał się Georg z Kelny. Georg, dziękuję ci, że zwróciłeś uwagę na niezwykle ważny problem, bo masz rację, że często tak bywa, że ci, co emanują pozytywną energią i uśmiechem, niejednokrotnie wewnątrz przeżywają prawdziwe dramaty. Taka jest prawda, kochani. Na pewno się z tym spotkaliście w życiu, jeżeli chodzi już nie o was samych, ale o osoby, które po prostu znacie. Pięknie ci dziękuję za te słowa i masz rację, że uśmiech to zdrowie, uśmiech czyni cuda. I dziękuję ci pięknie za pozdrowienia dla nas wszystkich oraz życzenia miłego wypoczynku dla Gabi i Pytra. Oczywiście przekazują, jeżeli słuchają, to miło, a jeżeli nie, to zobowiązuję się przekazać im te życzenia fajnego wypoczynku. Georg poprzez komunikator na przykład. Także że na pewno to przekażę. Ja tobie życzę pięknej niedzieli i dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.

Spis od podsłuchiwaczki z Facebooka. Bardzo serdecznie Ciebie witam. Podsłuchiwaczka pisze. Przyznam szczerze, że dzisiejszego tematu audycji nie bardzo udało mi się wysłuchać od początku, więc jestem trochę poza tematem, ale muzyka jak zawsze jest bardzo ciekawa i miło się jej słucha. Nic nie szkodzi, podsłuchiwaczko. Ja się bardzo cieszę, że znalazłaś czas, żeby pobyć z nami. Bardzo dziękuję za te miłe słowa i mam nadzieję, że kolejne dźwięki również przypadną Ci do gustu. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i życzę pięknej niedzieli. I raz jeszcze powtórzę, bardzo się cieszę, że jesteście z nami.

Kochani, wcześniej poruszyłam temat osób samotnych i osób zmagających się z trudną sytuacją zdrowotną i chciałam Wam teraz opowiedzieć dwie historie różnych osób nieznanych sobie oczywiście. Pierwsza historia pani Marty, imię zmienione, która ma 70 lat, mieszka w bloku na jednym z osiedli. Każdego ranka punktualnie o 9 schodzi po schodach z kwiatką na zakupy, zawsze elegancko ubrana, a kiedy spotyka sąsiadów, uśmiecha się szeroko i rzuca radosne: dzień dobry, piękna dziś pogoda, prawda? Jednak za tym uśmiechem kryje się dramat codzienności. Owa pani bowiem cierpi na osteoporozę i chorobę wieńcową. Każdy krok dla niej to ból. W jej mieszkaniu panuje absolutna cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara. Jej mąż zmarł kilka lat temu, a syn wyemigrował za granicę i choć dzwoni raz w tygodniu, nie wie, że matka od miesięcy ma problem z wykupieniem wszystkich leków, ale ona nie chce, by syn się martwił, będąc tysiące kilometrów dalej. Dlatego na jej twarzy gości uśmiech, a jej łzy płyną tylko wtedy, gdy nikt nie widzi, wieczorami w ciemnym pokoju przy oknie. Prawdziwą radość jej przynosi jedynie dokarmianie ptaków, bo jak mówi, to jedyne istoty, które jej potrzebują każdego dnia. Druga historia dotyczy pewnego pana, byłego mechanika samochodowego, wdowca. Ów pan jest człowiekiem niezwykle dumnym. Kiedyś jego dom był pełen ludzi, a teraz jego dom wypełniają zdjęcia dawnych lat. Mężczyzna zmaga się z cukrzycą i problemami z poruszaniem się, przez co coraz rzadziej wychodzi z domu. Gdy opieka społeczna lub sąsiedzi oferują mu pomoc, zawsze macha ręką i odpowiada z uśmiechem: dajcie spokój, u mnie wszystko w porządku, poradzę sobie, nie jestem jeszcze taki stary. Prawda jest jednak inna. Brakuje mu sił, by posprzątać dom czy przygotować sobie gorący posiłek. Uśmiechem broni się przed przyznaniem do własnej bezradności. Chce pokazać, że jest wciąż silnym, samowystarczalnym mężczyzną, jakim był wcześniej przez całe lata. Ale historie naprawdę poruszające, powiem Wam. Boi się, że jak pokaże słabość, straci, wiecie co kochani, wiecie czego się boi, że straci szacunek do samego siebie. Płaci za to zdrowiem i brakiem kontaktu z drugim człowiekiem. Kochani, popatrzcie, dwie różne historie, a taki sam mechanizm obronny. Uśmiech przez łzy, który ma na celu chronić ich godność. Można powiedzieć, że to są twardzi ludzie, prawda? Ale pod tym pancerzem, pod tą skorupą, tym pancerzem kryją się ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy, ale jej po prostu nie chcą, odrzucają jej, bo moim zdaniem uważają, że będą w oczach innym kimś mniej ważnym. Dlatego wcześniej, jak wspomniał chyba Renata wspomniała o tym, że warto przyjrzeć się ludziom, którzy mieszkają koło nas, którzy nas otaczają i wnieść tą pomoc bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, żeby nie poczuli się jak ludzie drugiej kategorii, tylko żeby przyjęli tą pomoc z radością, jakby nie było. Ja pięknie na konsolce pozdrowienia witam Gabi i Pytra. No proszę, Renata, widzisz, odezwali się, pytała się o Pytra i Irenę i Janka.

Kochani, a teraz słuchajcie, mamy wiadomość od pracowiczów, którzy uciekli od cywilizacji. Chodzi o Gabi i Petra, ale posłuchajmy, co piszą. Buziaczki dla ciebie, Agnieszko, jak i dla wszystkich. Słuchamy, jak tylko internet dochodzi, bo leżymy gdzieś na odludziu. Koło tylko woda, góry, no i my. Dziękujemy Georgowi za pozdrowienia. Co do uśmiechu, to wolę krótki i nieśmiały, ale szczery. Szczęśliwej niedzieli życzę wszystkim. Także, kochani, receptura na wakacje brzmi: bierzemy odludzie, dodajemy mnóstwo wody, dorzucamy wielkie góry, a w tle puszczamy, no właśnie, radio Larwo. Kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam jeszcze pięknego, fajnego wypoczynku, relaksujcie się tam i ja może do tego szumu morza, chyba gdzieś nad morzem, bo podejrzewam, że jesteście, do szumu morza dołożę szum muzyczny dla ucha. Trzymajcie się tam cieplutko i dziękuję, że zaglądnęliście tutaj do nas. I za moment jeszcze Irenka i Janek.

Jeden z K pisze, nie ukrywam, że dzisiaj wpadłam do radia bardziej dla muzyki niż dla tematu audycji i jak zwykle się nie zawiodłam. Serdeczne pozdrowienia dla całej redakcji radia, prowadzącej Agnieszki oraz wszystkich słuchaczy. Miło spędzać z Wami czas, nawet gdy człowiek nie ma nic do napisania. Irenko, jest takie powiedzenie, czasami cisza, milczenie mówi więcej niż 1000 słów. Ważne, że czujesz się komfortowo i dla mnie jest bardzo ważne, że jesteście tutaj z nami, ze mną. Ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam pięknej, miłej niedzieli i cieszę się, że miło spędzacie czas z radiem Larmo. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia.

Kochani, zanim się z Wami pożegnam, chciałabym zaprosić Was na dzisiejsze audycje od 18 do 20 na listę przebojów, którą oczywiście będzie prowadził Darek, i od 20 na audycję naszej Joli. Bardzo serdecznie zapraszam. I dzisiejsza audycja Za kulisami uśmiechu dobiegła końca. To były chwile spędzone z wielką przyjemnością, jeżeli chodzi o mnie, z Wami. Dziękuję, że byliście ze mną i pozwoliliście sobie na chwilę refleksji. Ja życzę Wam pięknej niedzieli i kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję za wpisy, dziękuję za pozdrowienia i trzymajcie się cieplutko z uśmiechem.

Dzień dobry, witajcie na kolejnej audycji tu na Radiu Larmo. Jak to niedziela i godzina 18, to za chwileczkę audycja z wynikami waszego głosowania na naszą radiową listę przebojów. Witam serdecznie, za mikrofonem Darek ze studia w Meinerzhagen. Ci, którzy mają włączony cały dzień swoje radio, ulubione radio, mam nadzieję, że tak jest, Radio Larmo, to wiedzą, że dzisiaj, jak każdy dzień, Bajtel ja zaprezentował muzykę, którą przygotowują nasi redaktorzy muzyczni oraz niektóre osoby ze słuchaczy. Pięknie dziękujemy za te piosenki naszemu koledze małemu Bajtlowi, ale dzisiaj też była ważna audycja, jak co niedziela, audycja tematyczna. Dzisiejszym tematem było za kurtyną uśmiechu. Kto był u Agnieszki od godziny 11 do 13.30 bodajże, albo nawet i dłużej, tak długo audycja trwała, bo Agnieszka zainteresowała słuchaczy tym tematem, no i było tam sporo wpisów, sporo refleksji. Pięknie dziękujemy za wasze uczestnictwo w tej audycji. I dla Agnieszki za jej fajną dzisiejszą audycję Mirosław Szołtysek. W utworze to tak, dosłownie tak, jakby Mirek słuchał tej audycji, choć wiadomo, tą piosenkę nagrał wiele lat wcześniej, ale doskonale myślę, że klamrą taką i słowami Mirek Szołtysek właśnie zawarł to, o co chciała nam przekazać i nasi słuchacze w tej audycji za kurtyną uśmiechu. Bo co jest najważniejsze w uśmiechu, który czasami widzimy u innych osób, albo sami właśnie mamy uśmiech? No przede wszystkim szczery uśmiech. Szczery uśmiech podaruj mi, tak śpiewa Mirosław Szołtysek i ta piosenka dedykuje Agnieszce za dzisiejszą audycję i wszystkim tym, którzy w audycji uczestniczyli.

Mirek Sołtysek, szczery uśmiech podaruj mi, a jeżeli już wracamy do listy przebojów, bo właśnie za chwileczkę ją zaczynamy, to mogę wam podpowiedzieć, że dzisiaj właśnie na liście Mirek Sołtysek i ja trafia z poczekalni właśnie na listę z innym oczywiście utworem. Kto będzie słuchał listy, dowie się na którym miejscu jaka piosenka. No i właśnie a propos listy, głosowanie na lista jest zamknięte, wiadomo, w czasie audycji, no bo trzeba było policzyć te głosy. No i chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeszcze, no niestety muszę kogoś opierniczyć, bo nie zdzierżę. Kochani, jeżeli zgłaszacie utwory, naprawdę nie próbujcie w żaden sposób wymusić na nas, żeby dana piosenka znalazła się na liście w poczekalni. No bo trafiło się w tym tygodniu, że prawdopodobnie jedna osoba, bo to IP z jednej miejscowości, chyba nawet jedna komórka, jedna i ta sama piosenka, kilka zgłoszeń. Joanno, Zdzisławie, nie wiem jak się nazywasz, bo różnie się podpisujesz, naprawdę. O tym, czy piosenka znajdzie się w poczekalni listy, decyduje kierownictwo listy, czy te piosenki po prostu mamy, czy dany wykonawca jest, a poza tym takie wymuszanie, nie, taki mobbing do niczego dobrego nie prowadzi. Mamy bardzo twardą, słoniową wręcz skórę na takie wybryki. Dobra, co złego to nie my, lecimy z naszą listą przebojów i właśnie a propos listy mogę powiedzieć, że mamy zmiany, mamy dwie piosenki, odpadły z listy, mała ilość głosów nie pozwoliła im utrzymać się na liście, za chwileczkę tych piosenek posłuchamy, no i dwie propozycje z poczekalni trafiają do dziesiątki. A piosenki, które opuszczają listę, to ja. 10 tygodni na liście. Weronika. Słowa to słowa. No niestety, tym razem ilość głosów nie pozwoliła, aby ten 10 tydzień znalazła się właśnie w tej naszej dziesiątce. Bo 10 tydzień na liście to a propos, niezależnie od tego, jakie miejsce piosenka zajmuje, listę opuszcza. Weronika, słowa to słowa, a ta druga piosenka to 4 tygodnie na liście. Peter i Werka, życie na plusie. Te dwie piosenki opuszczają listę numer 226 na radiu Larmo. A my mamy możliwość ich teroski jeszcze raz wysłuchać w całości. No i co, jak zawsze też mówię, to, że lista, że piosenka opuszcza listę wcale nie znaczy, że nie będzie grana na radiu. Słuchajcie naszych audycji. Na pewno i te, i inne fajne piosenki, i tych wykonawców, i innych, na pewno tu na Radiu Larmo usłyszycie.

0: Estamy w Radiu Larmo.
1: Na tej audycji, jak na każdej audycji, konsola pozdrowień jest otwarta, więc witam teroski pierwszych gości, a jest pierwszym gościem Bożenka z Kostrzynia nad Odrą. Ale jest w bardzo niebezpiecznej sytuacji, posłuchajcie dlaczego. No mam nadzieję, że nie piszesz tego na komórce, będąc właśnie w tej sytuacji, bo może to się źle skończyć, Bożenko. Bo Bożena pisze tak: Darku, pozdrawiam Ciebie na Twojej audycji, pozdrawiam Gabi, Jolę, Olę, Małgosię Górak, Ewelinkę z mężem, Bogusię i Bartka i Irenkę, bo my pilnujemy teraz czereśni. Pozdrawiam słuchaczy na Twojej audycji. Ja pamiętam za dziecka, jak jeździło się na wakacje do dziadków, na wieś. To była walka z tymi szpakami i innymi ptaszyskami, które obżerały dojrzałe czereśnie. Bożenko, proszę uważać. Nie wiem, jak wy odstraszacie troski te szpaki, ale pamiętam, że te szpaki właśnie u dziadków na wsi w Krosnowicach, to one za jakiś czas się tak wycwaniły, że żadne wywieszanie jakichś szmatek, jakichś a la postaci już nie pomagało. Po prostu ptaki się do tego przyzwyczajały. Ja nie wiem teraz po tylu latach, jak te szpaki, czy one już czasem też nie mają jakiegoś interneta i sobie nawzajem nie podają przez GPRS-a namiarów, gdzie takie pyszne czereśnie są. Bo z tego, co zrozumiem, w Kostrzynie nad Odrą czereśnie są, ale żeby szpaki nie usłyszały. Oczywiście pięknie dziękuję za pozdrowienia w imieniu tych pozdrawianych. I proszę, bądź ostrożna, bo za te parę kilo czereśni mieć połamane coś, nogi albo ręce, jak się upadnie, zwłaszcza pisząc właśnie pozdrowienia na komórce, jedną ręką się trzymasz, drugą piszesz, mogłoby być niefajnie.

Ja, różne wpisy mieliśmy różne wpisy, a to przy jazdach na rowerze, a to gdzieś z nad morza, z plaży, z nad jeziora, ale jeszcze z drzewa obserwacyjnego na czereśnie jeszcze nie mieliśmy. Także Bożenko, jesteś pierwsza. Fajnego pilnowania i słuchania radia. A ja mam pomysł, ponieważ nasze radio nazywa się Larmo, to weź może jak na pełny regulator, może szpaki nie wytrzymają takiego larma, kto to wie? Dobra, żarty żartami, a my już przechodzimy do naszej radiowej listy przebojów numer 226 i zaczniemy oczywiście prezentację tych piosenek od miejsca 10. A na konsoli witam także naszych słuchaczy z Rudy Śląskiej. Dzień dobry.

2, 1. Lista przebojów w Radiu Larmo.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: A listę na miejscu 10 otwiera Wesoły Masoż z piosenką Przetańcujemy całą noc.

Ja i na konsoli pozdrowień, ale tej konsoli, co jest otwarta 24 godziny na dobę, ja jest taka możliwość, że nawet kiedy nie ma audycji, można zostawić wiadomość i z tego skorzystali, mając wolny czas, na pewno będąc na RODOS i tuż po audycji Agnieszki, więc w odpowiednim nastroju, napisali do nas Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej. Dzień dobry, niech ten dzień przynosi spokój, radość i uśmiech. Ciesz się chwilą, bądź wdzięczny za to, co masz i dawaj dobro dalej. Z pozdrowieniami z Rudy Śląskiej. Dla kierownika zamieszania dzięki. Pięknie i mądrze napisane, dziękuję za te słowa, Marysiu i Zbyszku. Życzę wam fajnego odpoczynku, relaksu, tam właśnie, na pewno na tej działce. No nie wiem, jaka u was jest pogoda, bo a propos, u nas dzisiaj znowu upał. Po wczorajszym strachy na lachy, ale też fajnie burza dawała, oj, zdjęcia porobiła. Jola, a propos, Jola dzisiaj ma grać o godzinie 20, ale już nas informowała jakiś czas temu, że różnie to może być w Prudniku, że zbliża się, widać, porządna burza. Postara się audycję od godziny 20 poprowadzić, ale gdyby robiło jej za często

0: z miejsca 9. Szósty tydzień na liście. Duet Karo, Powiedz mi, a my jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy Rudę Śląską, Marysię i Zbyszka.
1: Dziewiąte.

0: I ponownie gościmy Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. Tym razem online, czyli można powiedzieć na żywo, bo tamten wpis był po południu pisany. Zbyszek i Marysia piszą tak: szefie, jesteśmy, a co do pogody, zanosi się na deszcz, ale dalej jest upalnie. Dzięki, pozdrawiamy też Prudnik i słuchamy dalej. Ja, jeżeli tylko miałby to być deszcz, to bardzo dobrze. Po takim upale rośliny, szczególnie na ogrodzie, też potrzebują przecież wody. No ale burza, wcale niekoniecznie, prawda? Dziękujemy za wpis. Oczywiście pozdrowienia lecą na Prudnik. Mam nadzieję, że Jola od godziny 20 będzie mogła poprowadzić dzisiejszą swoją audycję. A my pozdrawiamy jeszcze raz Kostrzyń nad Odrą, który, jak słyszeliście, na pogodę też nie narzekają, ale narzekają na szpaki, bo podjadają czereśnie. Zbyszku, a jak to tam u was wygląda? Też macie jakieś drzewa owocowe, które trzeba pilnować? No nie, żebym był ciekawy, ale chciałbym wiedzieć. A wy i pewnie wszyscy chcecie wiedzieć, kto jest na miejscu szóstym. A no właśnie, na miejscu szóstym na naszej liście jest w tej chwili piosenka, która trafiła na listę z poczekalni. Klaudia i Kasia Chwołka. Ta pierwsza miłość. Proszę bardzo, posłuchajmy. Miejsce szóste.
1: Szóste.

0: I kolejny nasz gość na konsoli pozdrowień to Georg z Köln. Dzień dobry, Georg. Witam kierownika tego zamieszania za mikrofonem. Witam. Za mikrofonem Radia Larmo. Darku, pozdrawiam całą twoją ekipę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z upalnego Köln. Ja, Köln niedaleko, można powiedzieć, jak kamieniem rzucić, to się nie dziwię, że taka pogoda macie. Ja, bardzo upalnie dzisiaj jest, faktem. No ale ponoć też dzisiaj pierwszy dzień lata, tak? Gdzieś tam coś ptaszki o tym ćwierkały. Za pozdrowienia do ekipy i do naszych słuchaczy, Georg, ci bardzo dziękuję. A dobrze, że jesteś też, to przy okazji jak ty jesteś, bo ja cię ostatnio też traktuję jako takiego króliczka doświadczalnego. No sam się ostatnio przyznałeś i trochę tego żałujesz, że tak późno poznałeś Radio Larmo. Także można powiedzieć, że jesteś nowym słuchaczem, który poznaje na przykład naszą stronę internetową, audycję i tak dalej, i tak dalej. Ja, no to a propos listy przebojów. Kiedy lista zostanie dzisiejszego wieczoru uruchomiona, zauważysz ty i pewnie słuchacze, którzy głosują, pewne zmiany. Jednej rzeczy nie będzie widać, ale już mogę powiedzieć. Do tej pory lista była tak, że kiedy się oddało głos na piosenkę na przykład o godzinie 18, to następny głos na ten utwór można było oddać 18 z minutami. Trzeba było zaczekać dokładnie 24 godziny. Troski to się zmieniło. Teraz, niezależnie od tego, kiedy oddasz, czy rano oddasz głos, czy po południu oddasz głos, czy wieczorem następnego dnia, już od godzin porannych możesz ponownie oddać głos na daną piosenkę. Nie musi upłynąć 24 godziny, musi być to po prostu tylko następny dzień. Takie małe usprawnienie, które też zgłaszali taką potrzebę, taką ochotę nasi słuchacze, no i ja, kierownik zamieszania, choć tak jak pisałeś ostatnio, punkt pierwszy, kierownik ma zawsze rację, ale punkt drugi, albo jak nie ma racji, to punkt pierwszy, a ja dodaję do tego punkt trzeci, kierownik słucha, jak to jest na dobre, to na pewno to coś zmieni. Mam nadzieję, że tak będzie. Wygląd strony listy też się troszeczkę zmieni. Myślę, że będzie to bardziej czytelne. Także serdecznie dzisiaj zapraszam do głosowania na te piosenki, których właśnie te roski słuchamy. A przechodzimy do miejsca piątego, a na miejscu piątym spadek z trzeciego na piąte i drugi tydzień na liście. Golden Mix, na miłość przyszedł czas.
1: Piąte.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: No i już mamy informację zwrotną, jak to na działeczce Narodos w Rudzie Śląskiej wyglądało. Zbyszka i Marysi. Zbyszek Halęba pisze tak: szefie, mamy jabłonie, grusze, maliny, borówki, agres, porzeczki, ale czereśni nie. A jakie czereśnie lubią szpaki? Czerwone czy żółte? Dobre pytanie. Halo, Kostrzyń nad Odrą, jakich czereśni pilnujecie, tych czerwonych czy żółtych? A ja powiem tak, że właśnie u dziadków w Krosnowicach to było tak, że mieli jedno drzewo czereśni właśnie z takimi fajnymi żółtymi, które jak dojrzewały, to takie miały fajne rumieńce czerwonawe, ja te czereśnie, a jakie pyszne były. I mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, że szpakom to było egal. Jedno i drugie drzewo atakowały.

Z tego co pamiętam, to też u moich rodziców później w Polanicy, a propos borówek, borówki amerykańskie. Ja był taki okres czasu, że właśnie jak działki pracownicze rodzice dostali, no to potem po latach tato sprowadził właśnie borówki amerykańskie. To była taka nowość, a jakie one pyszne, do dzisiaj te krzaki rosną i pięknie owocują. Ja z tego co widzę, to dobrego gospodarza, żeśmy tutaj z Rudy Śląskiej trafili na naszym radiu Zbyszka, bo słyszycie, wszystkie owoce ma. No i fajnie, tak powinno być. Co swoje, to swoje. No to my lecimy ze swoimi piosenkami i tu będzie piosenka na miejscu czwartym. No właśnie, dlaczego ze swoimi powiedziałem? A no właśnie, bo chciałbym nowym słuchaczom przypomnieć albo powiedzieć, że na naszej liście, jak możecie zauważyć, znajdują się tylko i wyłącznie piosenki śpiewane po polsku i po śląsku, żadne zagraniczne. No i jeszcze jedna uwaga, bo też ktoś mi zwrócił uwagę, a dlaczego nie ma utworu takiego i takiego? Ja patrzę się, co to za utwór jest. Zaglądam, okazuje się, że to troski te jest tych popularnych, ja niektórzy ludzie się tym zachwycili, KI albo AI, czyli sztuczną inteligencją wyprodukowanych utworów. Bo ten utwór taki piękny i powinniście go na liście mieć. Nie, ja ustaliłem od początku, że na naszej liście przebojów będą tylko i wyłącznie utwory prawdziwych, żywych wykonawców, żadnej sztuczności. Ja do tego, ja nie mam nic do takiej muzyki. Owszem, są przecież fajne też i piosenki właśnie wyprodukowane przez komputer, przez tych autorów, ale to wcale nie znaczy, że w szacunku dla tych, którzy muzykę robią, nagrywają, na naszej liście przebojów takich utworów AI, KI nie będzie. Taka jest moja decyzja, a że inne radia to robią, zamieszczają takie utwory. Nie będę dyskutował. Nie moje radio, nie moje larmo. U nas będzie tak, że chociaż niektórzy próbują zgłaszać utwory tego typu, takich utworów, przepraszam, ale nie będziemy umieszczać. Ale będziemy umieszczać takie piękne utwory, jak od Mirka Szołtyska, Piękne róże.

0: trzecie.
1: Miejsce trzecie i siódmy tydzień na liście Arkadia Band, Przyjaźń cierpliwa jest.

0: Darku, dziękuję za piękne pozdrowienia i piosenki. Napisała Bożenka z Koszynia nad Odrą. A jeśli chodzi o te czereśnie, to ja jeszcze skaczę po drabinie jak wiewiórka. O, proszę, proszę. Ale te gałązki czereśni to są bardzo nisko. Stoję sobie i zrywam czereśnie. A, no to widzisz, to muszą być młode drzewka. Nie to, co wtedy u moich dziadków. One już były, ja, trzeba było te drabiny co roku. One, te drabiny, ja, musiały być coraz wyższe. Teraz już po 20-30 latach już tych drzew nie ma. Ja, wyrosły, ja, zestarzały się, już nie ma tych czereśni. A takie pyszne były. A najlepsze były oczywiście gdzie? Na szczycie, na samych tych konarach, co były u samej góry. Tam, gdzie właśnie też urzędowały najlepiej szpaki. A teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika, dla Joli, Oli i Mirka i do wszystkich słuchaczy na Twojej audycji. I serducha od Bożenki przyleciały pięknie, dziękujemy. No i właśnie ciekawe, jak tam sytuacja w Prudniku z tą burzą wygląda na chwilę obecną. Czy Jola będzie mogła spokojnie zagrać tą swoją audycję dzisiejszą wieczorową dla nas wszystkich od godziny 20. Zobaczymy, czas pokaże. A my na naszej liście jeszcze mamy dwie pierwsze pozycje w tej dziesiątce, potem pięć piosenek w poczekalni. Na miejscu drugim Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie zmienię się.
1: Drugie.

0: Miejsce pierwsze.
1: A szósty tydzień na liście i tak jak w tamtym tygodniu, niezmiennie na miejscu pierwszym Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, Graj muzyczko.

Kolejny wpis na konsoli. Pozdrowień od Georga z Köln, który wraca do tematu, o którym mówiłem właśnie, że na naszej liście przebojów nie znajdziecie utworów wygenerowanych sztuczną inteligencją, AI, KI, jakkolwiek by je zwać. Georg pisze tak. Słuszna decyzja kierowniku tego zamieszania. Żadnych utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak dalej, trzymaj Darku. Powoli to mnie też wszystko zaczyna działać na nerwy. Te filmiki ze zwierzętami gadającymi i wszelkiego rodzaju inne materiały wygenerowane przez AI są wszędzie. Moim zdaniem powinno to być wyraźnie oznaczone, a niektóre formy takich treści nawet wręcz ograniczane. Wszystko tylko po to, aby zdobyć wyświetlenia i jak największą liczbę kliknięć. Ja Georg, masz stuprocentową rację. Wszystkie narzędzia, czy to właśnie filmy, czy muzyka, wszystkie narzędzia są dla ludzi, ale to trzeba wszystko z głową i z przemyśleniem. Nie generowanie właśnie kolejnych utworów, kolejnych zdjęć na masowo. No i jeszcze jedna rzecz. Co to się będzie działo? W zasadzie to już się dzieje, że czasami na przykład jak oglądasz Facebooka, postać znanego polityka albo znanej osoby, aktora, która wypowiada słowa, których pewnie by nigdy w życiu nie powiedziała. Nie. Trzeba być coraz bardziej ostrożnym i powinna się zawsze przy takich informacjach zaświecić czerwona lampka. Czy to, co ta osoba mówi, to mówi ta prawdziwa osoba? No, bo to troski nigdy nic nie wiadomo. A powiedz szczerze, to my, nasze pokolenie też jesteśmy sobie trochę winni. Kiedyś to jeszcze było z 20 lat temu, sam pamiętam, że córce kupiliśmy, bo to była wtedy taka moda. Zamiast zwierzątka w domu, żywego, prawdziwego kotka, czy pieska, czy chomika, czy myszki, kupowało się takie urządzenie elektroniczne, oczywiście chińszczyzna. I to był taki wirtualny zwierzak, którego trzeba było w odpowiednim czasie karmić, oczywiście naciskając przyciski karmić, wymieniać kuwetę, wyprowadzać na spacer i jak dziecko tego nie zrobiło, no to zwierzaczek w tym urządzeniu był najpierw smutny, potem słabiutki, a potem umierał. I co się wydarzyło? Nie wiem, czego to miało dzieci nauczyć. To się stało tak, że po prostu dzieci nie przejmowały się tym, że zwierzak umarł, tylko resetowały urządzenie i od nowa miały zwierzaka. Czy to czegoś dobrego nauczyło już wtedy? Wydaje mi się, że nie. Ja, temat sztucznej inteligencji wkraczającej w każde aspekty naszego życia, to już temat woda. Ale my przejdźmy troski do naszej listy przebojów, a w zasadzie do poczekalni, gdzie mamy utwory naszych wykonawców ze śląskiej sceny muzycznej. A tutaj w poczekalni w tym tygodniu Andy Lucia, bo mamy siebie, Andrę, Serca Spowiedź, Krzysztof Koniarek, Czas Wspomnień, New For You, Szumi Szumi Morze i Piotr Jurkiewicz. Ścieszmy się chwilą. Zapraszam do wysłuchania pierwszych utworów Andy Lucia i Andre już teraz.

I tak, jeszcze dwie piosenki z poczekalni, które właściwie uzupełniły właśnie dzisiaj tą poczekalnię. Z waszych propozycji New For You, Szumi Szumi Morze i Piotr Jurkiewicz, Cieszmy się chwilą. Te dwie piosenki dokoptowaliśmy do naszej poczekalni, a teraz kim możemy ich posłuchać? A przypominam, na godzinę 20 zapraszam was na wieczór muzyczny z Jolą z Prudnika. Ja, jak na razie, z informacji, które wiem, trochę postraszyło, ale pogoda chyba jest okej. No nie taka piękna jak w tej piosence od New For You.

I to były wszystkie piosenki naszej radiowej listy przebojów na Radiu Larmo numer 226, ale ten czas leci. Ja, czas leci nie tylko na tej audycji, bo audycja już dobiega do końca, 20 minut, kiedy za sterami zasiądzie Jola Sprodnika, której już teraz i Wam życzę miłego wieczoru. I na te piosenki, które dzisiaj słyszeliśmy, za godzinka może, no jakoś tak dzisiejszego wieczoru już będzie można głosować i przypominam, że głosowanie troszeczkę się zmieniło, myślę, że na lepsze. Nie będzie trzeba czekać, jeżeli dzisiaj na przykład oddacie głos o godzinie 22 na którąś piosenkę, nie będziecie musieli jutro czekać do godziny 22, tylko w ciągu dnia w dowolnym czasie już oddać kolejny swój głos, ale zasada: jeden głos na piosenkę w danego dnia i dopiero następnego dnia jak najbardziej obowiązuje. Ale czy to będzie o 6, czy o 10, czy o 18 następnego dnia, teraz już nie powinno mieć to znaczenia. Takie udogodnienie. Ja, takie udogodnienie na lato, które jak słyszycie w pełni od kilku dni już też jest, jak kalendarzowe, swoją drogą, a pogoda swoją drogą. I o lecie piosenka kolejna, która poleci, to będzie właśnie Lato na Ciebie. Czekam, Renata i Damian. I ja wiem, że ktoś ze słuchaczy, nie powiem głośno kto, lubi Tomasza Gołowacza. To piosenka też od niego, Dziewczyna z Twoich Snów. Piosenki przygotowane. Ja tu coś jeszcze na pewno zagram. Ja do tej godziny 22. No chyba, że mnie Jola pogoni.

I tak, to był Tomasz Gołowacz, można powiedzieć mój sąsiad, ja kiedy jeszcze mieszkałem na ziemi kłodzkiej, bo Tomasz, z tego co wiem, z Bystrzycy Kłodzkiej pochodzi. Ja mieszkał w Bystrzycy, też dzieciństwo chyba spędził w Bystrzycy Kłodzkiej, tam gdzie ja i też do szkoły, do zawodówki chodziłem. Ciekawe, czyśmy się kiedyś gdzieś nie spotkali, bo on chyba też jest, a może młodszy. Egal, dobra, nieważne. Już chciałem szukać sobie znajomości. Na koniec mojej audycji przygotowałem dwie piosenki i chciałem, szukałem piosenki, żeby poleciała dla Joli z jej imieniem, no i nie znalazłem, wsadziłem tutaj wtedy te playlisty, inne piosenki o Kasi, bardzo fajna piosenka, Paweł Siluk Steiner zaśpiewał Kasiu tylko z tobą i w ostatnim dosłownie momencie znalazłem, jest nawet tytuł Jola, Jolu, więc obydwie piosenki dla ciebie na dobry początek, żebyś fajną zabawę tutaj ze słuchaczami dzisiejszego wieczoru miała i żeby ci zdjęć przez okno nie robili, ja, żeby ta pogoda się jeszcze utrzymała, bo to nie ma nic gorszego jak taki stres, kiedy człowiek chciałby grać, a nie może. Paweł Siluk Steiner, Kasiu, tylko z tobą i wesoły masaż z przyjaciółmi i Jola, a ja wam życzę fajnego, miłego wieczoru i mówię do usłyszenia. A kiedy? Zaglądajcie na ramówkę, która pojawi się, aktualna ramówka na przyszły tydzień, też dzisiejszego wieczoru i wtedy będziecie mogli sobie zaplanować, kiedy chcecie się spotkać ze swoim ulubionym prezenterem lub prezenterką. Ja pewnie w przerwie między meczami. No niestety. Tak to troski wygląda w tych tygodniach, że piłkarze wygrywają z naszymi radiami. Wszystkich to dotyczy radii internetowych. No ale cóż, poczekamy. Do usłyszenia, trzymajcie się zdrowo.

0: Dobry wieczór, witam Was wszystkich serdecznie, 20.05, witam w niedzielę 21 czerwca 2026 roku. Latem Was witam, gorący, upalny wieczór. Miło i przyjemnie życzę Wam miłego i przyjemnego wieczoru, a miło i przyjemnie było dzisiaj spędzić czas ze słoneczkiem. Upalnie, duszno, ale jednak przyjemnie. Kochani, jeszcze raz wszystkich serdecznie Was witam. Życzę Wam fajnego, miłego wieczoru i przyjemnego słuchania piosenek, jakie na dziś wybrałam. Konsolka pozdrowień jest już otwarta i już zaglądam i widzę, że Bartek dziś otwiera konsolkę pozdrowień. Bartek z Kostrzyna nad Odrą. Witaj Bartku, witam i Ciebie i naszych kostrzyniaków. Witam także serdecznie, również witam serdecznie wszystkich słuchaczy i jeszcze raz życzę Wam fajnego, miłego wieczorku. Moi drodzy, przed chwileczką, ale to wiecie, Darek zakończył swoją audycję. Darku, dla Ciebie smacznego. Pozdrowienia serdeczne dla Was i dla Ciebie będzie także, oczywiście, że będzie. Piosenka, muzyczny upominek w podziękowaniu za audycję, za umilanie czasu naszym słuchaczom, sobie także, pewnie, że tak. Dziś dla Ciebie piosenkę zaśpiewa Bogusława Piechura. Proszę bardzo, muzyczny upominek dla Ciebie.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Na konsolce pozdrowień jest także Mirek. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam i wszystkich serdecznie pozdrawiam. A widzicie, zapomniałam się, a Jola z Purnika Was wita. Dobry wieczór wszystkim. Moi drodzy, piosenka ode mnie dla Was wszystkich na fajny, uśmiechnięty wieczór już za chwileczkę. I po piosence będę czytała, co pisze Bartek i co napisał także Mirek. Także zapraszam na konsolkę pozdrowień. Otwarta jest cały czas.
1: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: No i moi drodzy, na konsolce pozdrowień witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Bartka z Kostrzyna, a jeśli witam Bartka, to równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, pozdrawiam Bogusię i z naszego Stasia. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo oraz pani Joli i pana Mirka. Pozdrawiam panią Bożenkę, Stanisława oraz Bogusławę. Proszę o piosenkę Krzysztofa Krawczyka. Tak napisał Bartek. Czerwone serduszka dołączył także. A tutaj jeszcze Bartuś coś napisał. A cieszę się bardzo, że się podoba. Bardzo się cieszę. Piosenkę od Krzysztofa Krawczyka już za chwileczkę tutaj dołączę. A póki co Bartek, muzyczny upominek dla ciebie. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: Na konsolce pozdrowień jest także Ola z Prudnika. Kochani, kilka słów o muzyce. Muzyka to niezwykły język. Nie potrzebuje tłumacza, bo trafia prosto do serca. Potrafi przywołać wspomnienia, poprawić nastrój, dodać energii, a czasem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Każda melodia ma swoją historię i być może dzisiejszego wieczoru któraś z nich stanie się częścią Waszych wspomnień, czego Wam serdecznie życzę. Na prośbę Bartka za chwileczkę zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. Moi drodzy, wybieramy się na... A nie zdradzę, ale powinno być przyjemnie. Proszę bardzo, piosenka od Bartka dla Was wszystkich.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Jednak o sforce pozdrowień pojawiła się także nasza mamusika Bożenka z Kostrzyna nad Odrą. Witamy serdecznie. Czytam, co napisał Mirek. Cześć moja Joluś, melduje się punktualnie na audycji, choć weekend właśnie się skończył i pewnie niektórym jeszcze trudno uwierzyć, że jutro nie ma drugiej soboty. Przesyłam Ci moc serdecznych pozdrowień i życzę samych uśmiechów za mikrofonem. Gorąco pozdrawiam również Gabi i Darka, szefostwo Radia Larmo, naszą Olę, całą ekipę Radyjka, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych oraz wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że humory dopisują, kawka działa, a jeśli komuś jeszcze zostało trochę weekendowego lenistwa, to niech się nie martwi. Dziś wieczorem jest ono całkowicie usprawiedliwione. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich jakąś pogodną i wprawiającą dobry nastrój nutkę, taką, przy której nawet poniedziałek wydaje się całkiem sympatyczny. Życzę wszystkim udanej zabawy, dużo uśmiechu i samych pozytywnych chwil przy naszym ulubionym radyjku. Tak napisał Mirek, dołączył także czerwone serduszka. Mirek poprosił o jakąś fajną tutaj piosenkę, taką bardziej szybszą niż wolniejszą, no ale dziś wyjątkowo będzie jednak wolniejsza piosenka, ale piękna. Proszę bardzo, muzyczny upominek od Mirka dla Was wszystkich. Z pozdrowieniami, na fajny, miły wieczór.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.
4: I teraz będzie muzyczny upominek dla Mirka. Tak jak wcześniej wspominałam, czasem muzyka potrafi działać cuda i przywołać wspomnienia. Myślę, że przy tej piosence będzie teraz sporo wspomnień. Będziecie mieli wszyscy co powspominać. Piosenka dla Mirka, ale wysłuchamy jej wszyscy. Proszę bardzo, posłuchajmy.

0: Na konsolce pozdrowień witam Olę z Prudnika. Ola pisze: cześć Jolu. U nas faktycznie było dzisiaj bardzo gorąco. Popołudniowy relaks na ławeczce był super. Już jestem, spóźniłam się parę minut, ale słucham. Po bardzo, bardzo długiej przerwie wreszcie wracam do malowania. Próbuję troszkę, chociaż z bólem barku, ale się nie poddaję i maluję przy Twojej audycji. Pozdrawiam. Tak napisała Ola z Prudnika. Dołączyła także skromniutkie 3, ale za to piękne serduszka czerwone. Uśmiechnięte serduszka dla Was wszystkich. Ola, bark nasmarowany. A co chodzi o, to Ty chyba dla mnie ten obraz skończysz, nie? No właśnie, przypomniało mi się, po jakim czasie, a po jakiś, nie skłamię, 3 miesiącach, a może tak z haczkiem, takim malutkim haczkiem. Maluj, dziewczyno, maluj, maluj, czekam cierpliwie. Czy już inny malujesz? A nie, tamtego jeszcze nie skończyłaś. Ja sprawdzę, przyjdę, to sprawdzę. I co by było teraz? Teraz piosenka, Ola, dla Ciebie. Dziś zaśpiewa Boys. Ogród pełen róż. Olu, dla Ciebie muzyczny upominek na miły wieczór. A Ty prawą ręką malujesz, a bark boli Cię po lewej stronie. No, to dasz radę, dasz radę. Na pewno muzyczny upominek dla Ciebie. Po polsku, żebyś dokładnie zrozumiała, o czym jest piosenka. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka

No i moi drodzy, spontanicznie, a jednak fajnie się ułożyło. Wspomnienia czasem przy muzyce są i właśnie przy piosence Boys, Ogród pełen róż. I ja mam także fajne wspomnienia, a właśnie sobie przypomniałam Kostrzyn nad Odrą. Jakieś 30 lat temu Boys startował dopiero, ale pamiętam, był. W kolejce stałam jakieś dobre 2 godziny, żeby mieć pamiątkowe zdjęcie z Marcinem. I mam. I przypomniałam sobie, było fajnie, miło i wesoło. Czas na następną piosenkę od Oli. Piosenka z pozdrowieniami dla Was wszystkich już za chwileczkę. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, z przyjemnością tej piosenki posłucha, kochani. Piosenka od Oli z Prudnika na fajny, miły wieczór z pozdrowieniami dla Was wszystkich. Słuchawki mam, zamykam oczy, słuchamy.

Jak moi drodzy, warto było posłuchać? Warto, na pewno warto. Na konsolce pozdrowim Bożenkę, naszą mamuśkę. Witam, później jest także PiS. Następny jest Georg Skell, jest Ewa Banaś i jest jeszcze Bartek. Czytam, co napisała nasza Bożenka. Serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Ciebie, Jolu. Pozdrawiam Gabi, Ole, Małgosię, Górak, Ewelinkę, Bogusię, Stanisława, Bartka oraz wszystkich słuchaczy na Twojej audycji. Życzę miłego słuchania. Tak napisała Bożenka. Czerwone serduszka dołączyła. Także, no to moi drodzy, na miłe słuchanie i na fajny, także miły wieczór z pozdrowieniami, piosenka dla Was od Bożenki.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Przyszła pora na następną piosenkę, muzyczny upominek dla naszej Bożenki na miły wieczór z pozdrowieniami. A nie powiem, kto śpiewa, a będzie niespodzianka. Proszę bardzo.
3: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Już za chwileczkę będę czytała, co napisał Georg Skell, ale zanim to zrobię, przeczytam Wam ciekawostkę o radiu. Czy wiecie, że radio jest jednym z najbardziej intymnych mediów? Głos płynący z głośników towarzyszy nam podczas pracy, podróży, a nawet bezsennych nocy. Często nie widzimy osoby po drugiej stronie, ale czujemy, jakbyśmy rozmawiali ze starym przyjacielem. I właśnie w tym tkwi magia radia. Miło witam i serdecznie pozdrawiam Georga Skeln. Georg pisze: witam Jolu za sterami Radia Larmo, życząc miłego prowadzenia audycji. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z upalnego Keln. Tak napisał Georg. Jeszcze raz serdecznie witam, równie miło i serdecznie pozdrawiam, życząc troszkę już chłodniejszego wieczorku i uśmiechu Tobie życzę także. U nas też było fajnie, parno, duszno, słonecznie. Później troszkę gdzieś tam zagrzmiało, ale chyba jednak przeszło bokiem, spokój. No i dobrze, audycja trwa dalej i muzyczny upominek. Piosenka z pozdrowieniami, Georg, dla Ciebie dziś zaśpiewa Bogusław Metz. Piosenka dla Ciebie.

0: coś takiego.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.
0: O czym długo opowiada potem lud. Wciąż nie śpi.

tak, moi drodzy, czas szybciutko mknie swoim torem. 21:03, a teraz piosenka następna. Muzyczny upominek z pozdrowieniami dla Was wszystkich od Georga z Köln. Posłuchajmy.

Już, moi drodzy, za parę chwilek na konsolce pozdrowień będę witała Ewę Banaś, ale zanim to zrobię, jeszcze parę słów o magii radia. Radio ma w sobie coś wyjątkowego. Nie widzimy się, a jednak jesteśmy razem. Łączy ludzi w domach, samochodach, podczas pracy i wieczornego odpoczynku. Wystarczy jeden głos i jedna piosenka, by ktoś się uśmiechnął albo wrócił myślami do pięknych wspomnień. I właśnie za to kochamy radio. Piosenka ode mnie dla Was już teraz.

0: Na konsolce pozdrowień równie miło witam i serdecznie pozdrawiam. Także witam Ewę Banaś. Ewa pisze: witaj Jolu, pozdrawiam cieplutko Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne urwisy, prezenterów i słuchaczy obecnych na audycji. Życzę przyjemnego wieczoru i udanej audycji. Tak napisała Ewa Banaś. Czerwone serduszka dla wszystkich dołączone są także wraz z piosenką dla Was od Ewy Banaś. Muzyczny upominek.
1: Radio Larmo. Dla Was gra

0: Radio Larmo. W Twoim domu.
1: W Twoim domu.
2: Moi drodzy, przypominam, czyje wpisy czekają jeszcze na konsolce pozdrowień. Za parę chwilek Bartek, jest Mirek, Ola z Prudnika, Bożenka z Kostrzyna, Ola, jest także nasza figlarka i jeszcze jeden wpis od Bożenki.

0: falsetus i niecierpliwa. Ta piosenka była z pozdrowieniami dla Was wszystkich od Ewy Banaś. Następna piosenka jest, Ewuś, dla Ciebie na miły wieczór z pozdrowieniami muzyczny. Upominek dla Ciebie, a po tej piosence będę czytała, co napisał tutaj jeszcze do nas Bartek.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Bartka z Kostrzyna nad Odrą ponownie. Witam, Bartek pisze. Najserdeczniejsze podziękowania dla pani Bożenki. Proszę o jakąś miłą piosenkę dla pani Bożenki. I są także od Bartka czerwone serduszka, także dla pani Bożenki wraz z piosenką. Proszę bardzo, posłuchajmy.

Moi drodzy, przypominam jeszcze raz, czyje wpisy czekają na konsolce pozdrowień. Za chwileczkę Mirek, Ola, Bożenka, Ola, nasza figlarka, Bożenka i jest także Gabi i Darek. Mamy godzinę 21.25, moja audycja zaplanowana dziś jest do godziny 22. Moi drodzy, jeżeli ktoś ma z Was jeszcze takie życzenie, zapraszam na konsolkę pozdrowień. Za 2-3 minutki konsolka będzie zamknięta. Czytam, co napisał Mirek. Mamuśko Bożenko, dziękuję za pozdrowienia i od razu ślę do Ciebie cały ich kosz pełen świeżutkich, cieplutkich i prosto z serca. Życzę Ci dużo zdrówka, uśmiechu i tyle energii, żeby wystarczyło jej na wszystkich znajomych i jeszcze trochę zostało w zapasie. Serdeczne pozdrowienia przesyłam również dla Bogusi, Stasia i Bartka. Mam nadzieję, że humory dopisują. A jeśli komuś dziś czegoś brakuje, to niech będzie to tylko miejsce na talerzu po dobrym obiedzie. Joluś, zagraj proszę dla naszej ulubionej grupy Kostrzyńskiej jakąś piękną, romantyczną nutkę. Taką, przy której jedni się rozmarzą, drudzy uśmiechną, a pozostali będą udawać, że wcale nie nucą pod nosem. Wszystkim życzę miłego słuchania, świetnego humoru i samych pogodnych chwil przy naszym ukochanym radyjku. Tak napisał Mirek, czerwone serduszka dołączył także i już piosenka dla naszej Bożenki i dla grupy Kostrzyńskiej. Co ja mogę dla tej naszej Bożenki puścić? No jej ulubioną piosenkę, proszę bardzo.

na konsolce. Pozdrowień, ponownie witam Olę z Prudnika. Ola pisze super piosenki, uwielbiam takie klimaty. I Olu, maluję wreszcie ten twój obraz. Ten, o którym już zapomniałaś, choć lewy bark boli, to dam radę. Zrobię go dla ciebie. Tylko serduszkami na konsolce klikam ostrożnie, bo boję się, że znowu ją zepsuję i będziesz krzyczeć, ha, ha, ha. A poproszę piosenkę dla ciebie, jedną z swoich ulubionych, tak napisała Ola. Olu, będzie piosenka, a tę także lubię i ta piosenka będzie także dla ciebie. Ciekawa jestem, czy ty wiesz, co będzie jutro.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla

0: Na konsolce pozdrowień ponownie witam naszą Bożenkę, która pisze: serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Gabi i Darka. Jolu, zagraj dla nich wesołą piosenkę. Tak napisała Bożenka, dołączyła 3 serduszka. Piosenka przygotowana już za chwileczkę od Bożenki z pozdrowieniami. Piosenka dla Gabi i dla Darka. Proszę bardzo.
1: A teraz piosenka na życzenie.
0: I moi drodzy, 21:39, uwaga na paluszki. Zamykam konsolkę pozdrowień.

są podziękowania i buziaki, serduszka i także pozdrowienia od Gabi Darka dla Bożenki.

to moi drodzy, jeszcze szybciutko przypominam, za parę chwilek Ola Sprudnika, nasza figlarka, Bożenka, Gabi Darek, jest także Piotr, jest Mirek, Ola Sprudnika i Bożenka zamyka dzisiejszą konsolkę. Pozdrowienia.

Już czytam, co pisze do nas tutaj Ola Sprutnieka. Z samego serca, prosto z eteru, śle mnóstwo uśmiechów dla mojego wspaniałego wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki oraz Gabi, Darka i Przemka. Oczywiście gorące pozdrowienia lecą też do wszystkich wiernych słuchaczy twojej audycji. Dzisiaj mam specjalną prośbę. Zagraj proszę świetny kawałek dla wujka Mirka, żeby wiedział, kto tu dzisiaj rządzi. Pozdrawiam wszystkich, tak napisała Ola, dołączyła 3 serduszka, ale Ola, że niby Mirek rządzi tu? Nie, nie, nie, nie. Mirek dostanie zaraz witaminkę i pójdzie spać i będzie po rządzeniu. Piosenka od Oli dla was wszystkich, dla Mirka także. Ot i napisała.

Na konsolce pozdrowień witam naszą prezenterkę Figlarkę. Witam serdecznie, pozdrawiam również miło i serdecznie. Nasza Figlarka pisze: dobry wieczór Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie z rodzinką, cały team radia z Gabi i Darkiem, wszystkich słuchaczy. Radosnego wieczoru życzę i proszę o piosenkę Twojego wyboru do moich pozdrowień. Kusiole wysyłam i do następnego razu, papa. Tak napisała Figlarka. Piosenki są przygotowane, jeszcze troszkę ich tutaj jest. Mamy 21:47, moja audycja dziś troszkę się przedłuży, a teraz już dla Was wszystkich na miły wieczór. Piosenka od naszej Figlarki.

za chwileczkę, dosłownie za 30 sekund, następny muzyczny upominek, piosenka z pozdrowieniami na fajny, już późny wieczór dla naszej figlarki, a później będę czytała, co pisze Bożenka z Kostrzyna, Gabi i Darek, Piotr, Mirek, Ola i Bożenka. Jeszcze raz będzie.

na konsolce pozdrowień. Ponownie witam naszą Bożenkę, która pisze teraz serdeczne pozdrowienia. Przesyłam nawarniki dla Heni, Zbyszka i dla całej rodziny, a szczególnie dla małej Nelci. I są także czerwone serduszka do życzeń, także się dołączamy. Serdeczne pozdrowienia dla Heni, Zbyszka, dla Dorotki z rodziną i dla Sylwii z rodziną. Także serdecznie Was pozdrawiamy i już dla Was muzyczny upominek z pozdrowieniami od Bożenki. Od nas także.

równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, witam Gabię i Darka, piszą tak. Aby nikogo nie pominąć, pozdrawiamy wszystkich piszących, pozdrawiających obecnych na Twojej audycji Jolu. Pozdrawiamy również Ciebie, Jolu, Mirka, ekipę radia. Zaczynamy jeszcze, przepraszam, nie zaczynamy, życzymy jeszcze super wieczoru, no i szczęśliwego wejścia w nowy tydzień. Piosenki Jolu Twojego wyboru dla wymienionych poprosimy. Pamiętaj o Twojej perełce, dziękujemy i jeszcze świetnej zabawy życzymy i do zaś, pa, pa, pa. Tak pisze Gabi z Darkiem, piosenki są, oczywiście, że są. Pierwsza piosenka będzie dla Was wszystkich, dla tych piszących, nie piszących, ale dla słuchających. Od Gabi i Darka będzie z pozdrowieniami i życzeniami jeszcze fajnego, miłego wieczoru. Ta piosenka będzie dla Was za chwileczkę, a druga piosenka będzie dla Gabi i Darka od nas i od Gabi i Darka dla mnie. Dziękuję za piosenkę. No to co, kochani? No to słuchamy 22.01.

na konsolce pozdrowień, również miło witam i serdecznie pozdrawiam. Witam Piotra, który pisze, witam, poproszę Bobby, dziewczyna taka jak ta. I dziękuję Piotrze, dziękuję za wpis. No niestety tej piosenki nie mam, ale także od Ciebie, dla wszystkich i dla Ciebie także zaśpiewa Bobby, będzie życie to tanko. Pozdrawiam serdecznie.

0: na konsolce pozdrowień mam jeszcze wpis od Mirka, od Oli z Prudnika i od Bożenki z Kostrzyna nad Odrą. Czytam, co napisał Mirek. No i cóż, kochani, kolejna audycja powoli dobiega końca. Joluś, dziękuję Ci za ten piękny wieczór, za muzykę, uśmiech i świetną atmosferę. Życzę Ci spokojnej nocki, kolorowych snów i takiego wypoczynku, żeby jutro nawet budzik miał wyrzuty sumienia, że musi Cię obudzić. Równie serdecznie życzę udanego wieczoru i spokojnej nocy wszystkim uczestnikom dzisiejszej audycji, naszym przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim słuchaczom. Niech Wam się śnią same piękne rzeczy. A jeśli komuś przyśni się góra pieniędzy, egzotyczne wakacje albo szóstka w totka, to rano proszę nie mówić, że Mirek nie życzył powodzenia. Joluś, zagraj proszę na zakończenie jakąś piękną, romantyczną nutkę. Taką, która będzie idealną kropką nad i. Tego miłego wieczoru, dobrej nocy wszystkim, kolorowych snów i do usłyszenia na następnej audycji. Tak napisał Mirek, czerwone serduszka dołączył także. No to moi drodzy, cóż ja mogę Wam życzyć? Pięknych snów od Mirka wraz z piosenką. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: serce.
1: No to moi drodzy, czytam, co tutaj napisała jeszcze do nas Ola z Prudnika. Bardzo dziękuję za świetną audycję i rewelacyjny klimat, który dzisiaj towarzyszy. Słucha się Ciebie z wielką przyjemnością. Czy mogłabym prosić o jakiś fajny kawałek specjalnie dla mnie? Zdaje się w 100% na Twój gust muzyczny. Zaskocz mnie czymś dobrym. Dziękuję, miłego wieczoru dla wszystkich, tak napisała Ola z Prudnika i dołączyła czerwone serduszko. Już za chwileczkę, za 13 sekund piosenka dla Oli.

Na koncoce pozdrowień jest jeszcze wpis od naszej Bożenki. Bożenka pisze: moc gorących pozdrowień przesyłam do Prudnika dla Oli. Olu, ja też poproszę o jakiś mały obrazek i już z góry dziękuję. I jeszcze dziękuję dla Mirka za piękne pozdrowienia i piosenkę. Jolu, zagraj dla Mirka jego ulubioną piosenkę. Dziękuję. I dołączyła także Bożenka Czerwone Serduszka. No to już piosenka dla Oli i dla Mirka od Bożenki. Ola, maluj, maluj tam, dziewczyno. Dzisiaj nie śpij, tylko maluj.

I moi drodzy, będzie jeszcze jedna piosenka. Mamy godzinę 22:26. Moja dzisiejsza audycja dobiegła końca. Kochani słuchacze, dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony wieczór, za obecność, ciepłe słowa i każdą chwilę, którą dziś podarowaliście naszej audycji. Życzę Wam spokojnej nocy, pięknych snów i mnóstwa uśmiechu na jutro, na nowy dzień, na cały tydzień. Uciekam. Śpijcie słodko, uważajcie na siebie. Była i grała dla Was Jola z Prudnika. Do usłyszenia. Dobranoc.